Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag. Kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavelle. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'.

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Lockdown. Tytuł, wykonawca John Campbell John. 65-letni dzisiaj Kanadyjczyk, który od wielu, wielu lat podtrzymuje dobrą tradycję grania gitarowego wokół bluesa. Gra sprawnie slide, do tego śpiewa, komponuje sporo własnych rzeczy, ale od czasu do czasu także korzysta z klasyki. Nie należy do żadnej czołówki specjalnej, ale jest ceniony i to, tak jak to w przypadku wielu artystów z Atlantyku, bardziej pewnie ceniony w Europie niż w swoim kraju rodzinnym, bo jest uznanym bluesowym gitarzystą i wokalistą na przykład w Niemczech. I tam też ostatnio wydaje swoje płyty, choć to firma przecież międzynarodowa, Zyx. Lockdown pewnie dotknął także Johna Campbell-Johna, ale jest w tej szczęśliwej sytuacji, że swoją najnowszą płytę, płytę z 2020 roku, zdołał jeszcze ukończyć przed marcem. No i w związku z tym możemy zaprezentować kilka nagrań z tej właśnie płytki. Nosi ona tytuł Guitar Loving Man i dzisiaj dwa nagrania z niej zaprezentuję. Make My Dreams Come True, nawiązującą do twórczości Jimmy'ego Reeda, i Good Loving Man. Tutaj Johnowi Campbell-Johnowi towarzyszy jego miły współpracownik Wayne Nicholson. John Campbell-John.

I kolejne wydawnictwo nawiązujące do hasła Lockdown. To płyta, która nosi tytuł Lockdown Live 2020.

Don't Let a Good Woman Down. To utwór, który pochodzi z płyty Lockdown Live, a wykonawczyni Erja Littinen. Fińska wokalistka i gitarzystka, która pewnie głównie na użytek jednak fiński jest tytułowana mianem Blues Queen, czyli królowej bluesa. Po fińsku to brzmi Blues Kuningatar. Przepraszam za fałszywy akcent zapewne. Erja Littinen bywała także w Polsce, czy to z koncertami Thomasa Ruffa, a więc z tymi jego pomysłami, żeby formować grupy solistek bluesowo-gitarowych i prezentować je właśnie w takim objazdowym cyklu, czy też chyba kiedyś gdzieś była też jako solo wykonawczyni. No więc Erja Littinen w 2020 roku zrealizowała album zawierający 12 nagrań zarejestrowanych w Kuopio w Finlandii. Ten album obejmuje 12 utworów, a towarzyszą jej wyłącznie fińscy muzycy. I jak twierdzi sama Erja, to album nagrany wprawdzie w studiu, ale na żywo. Brzmi to wszystko świetnie. Jeżeli tak na żywo w trakcie koncertu naprawdę potrafi realizować swoje muzyczne pomysły Erja Littinen, to rzeczywiście kapelusik trzeba uchylić. Z albumu Lockdown Live 2020 jeszcze dwa nagrania. Dreamland Blues i Snake in the Grass. Erja Littinen.

0: w lockdownowych warunkach w swojej drewnianej chatce gdzieś tam w ostępach Stanów Zjednoczonych nagrywa także Bob Margolin i od czasu do czasu wypuszcza swoje nagrania, a to w postaci pełnej płyty, a to w postaci jakiejś epki, a to czasami po prostu jakiś singielek i wpuszcza to do sieci. Bob Margolin, Steady Rolling, oczywiście tym razem zaprezentował pod koniec 2020 roku zestaw 6 nagrań zatytułowany Star of Stage and Screens. Na dłuższą metę nawet te 6 to jest troszkę nudnawa historia, no bo aparat wykonawczy i sama koncepcja no jest dosyć jednostajna. Ale od czasu do czasu miło jest posłyszeć, że Bob Margolin, przecież bardzo zasłużony dla bluesa, zasługuje na to, żeby o nim nie zapominać, więc nie zapominajmy o Bobie Margolinie i z tego albumu właśnie zatytułowanego Star of Stage and Screens teraz After Party. Bob Margolin.
1: I remember playing for you on stages a few thousand times. Feels like one big gig, about 50 years long. And someday we'll start again and I'll be ready with this song.

bardzo istotne dla historii bluesa nagrania i są one firmowane przez jedną z najważniejszych postaci XX wieku, jeśli chodzi o chicagowskiego elektrycznego bluesa, no to pomyślałem sobie, że dobrze będzie od czasu do czasu wracać jeszcze do tej płytki i w takich większych porcyjkach, powiedzmy po 2-3 nagrania, prezentować słuchaczkom i słuchaczom. A mówię o albumie Blues Brothers, który jest firmowany przez Juniora Wellsa. Jest to świeże wydawnictwo z 2020 roku. Oczywiście musiano się tu posłużyć techniką łączenia starych nagrań z nowymi. No i tym sposobem Junior Wells ze swoim wokalem, czasami też z harmonijką, może prezentować się na tle muzycznym, które jest realizowane przez współczesnych muzyków. Oto 3 nagrania z albumu Blues Brothers. Junior Wells, a wraz z nim po pierwsze Pat Travers w nagraniu Good Morning Little Schoolgirl, następnie Albert Castilla, Baby Scratch My Back i wreszcie Kirk Fletcher, You Gotta Love Her With A Feeling. To są wszystko standardy bluesowe, które wymyślili kolejno Sonny Boy Williamson pierwszy, Slim Harpo i Tampa Red. A w 2020 roku powraca z nimi legendarny Junior Wells.

To będzie chyba debiut w bielszym odcieniu bluesa. No późny, bo późny, ale artystka na pewno będzie zadowolona, że słuchaczom tej audycji, a więc także i po naszej stronie Atlantyku, zostanie zaprezentowana. Nazywa się Erin Harp. Specjalizuje się w akustycznej prezentacji głównie starych, zasłużonych dla naszego cyklu bluesów. Występuje zarówno z zespołem, który nosi nazwę The Delta Swingers, jak i ze swoim partnerem Jimem Countrymanem.

Album Meet Me in the Middle, wydany pod koniec 2020 roku, jest właśnie taką kameralną formą, na której Erin Harp głównie prezentuje się solo z gitarą, a od czasu do czasu towarzyszy jej wspomniany Jim Countryman. Płyta zawiera 10 nagrań i to są w dużej mierze jej własne kompozycje, ale nie stroni także od repertuaru C.P. Wallace czy Memphis Minnie, przy czym nawet tam, gdzie widnieje nazwisko Erin Harp jako artystki, która jest autorką tego utworu, brzmi to tak jak wiele utworów, które już w przeszłości zostały skomponowane. No ale tak to jest w naszym bluesowym kręgu, że jest on nieco kręgiem zamkniętym. Ważne, żeby to wszystko włożyć duszę i żeby to brzmiało prawdziwie, a do tego, żeby tekst mógł towarzyszyć muzyce w sposób organiczny. I myślę, że Erin Harp to się wszystko udało. Posłuchajmy dwóch nagrań własnej kompozycji Erin Harp zatytułowanej Hard Luck Woman, a następnie coś z repertuaru C.P. Wallace. Women Be Wise. Przed Państwem Erin Harp.

No wielokrotnie już zwierzałem się, że ten ocean muzyczny, który otacza nas, jest tak niekontrolowalny i tak bezdenny, że nie sposób ogarnąć to wszystko jednym rozumem, jednym uchem i jedną wrażliwością. I tak od czasu do czasu natykam się na wykonawców, którzy, jakby się wydawało, powinni być mi znani już od wielu, wielu lat, no bo przecież w tym bluesie siedzę i go kocham i się specjalizuję. A tymczasem taki David Michael Miller, który no nie jest artystą jakimś najmłodszym i bez dorobku, nagle odkrył mi się, i to dosyć przypadkowo, wtedy, kiedy poszukiwałem dla innej audycji utworu, który nawiązywałby do hasła towarzyszącego temu właśnie programowi. I w ten sposób trafiłem na Davida Michaela Millera, związanego ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, bardzo sprawnego gitarzysty elektrycznego, także jeśli chodzi o slide, świetnie śpiewającego, ma także niezłe pomysły kompozytorskie i to wszystko jakoś dotychczas do mnie nie docierało. No ale szczęśliwie dotarło i dzięki temu mogę się z Państwem podzielić świetnymi bluesowymi, elektrycznymi nagraniami Davida Michaela Millera z albumu Same Soil. To już 5 lat temu wydana płyta, ale przecież coż to jest 5 lat w kontekście bluesowej tradycji. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa 3 nagrania Davida Michaela Millera. All the Blues to You, czyli cały blues dla ciebie, Born to Lose i Too Early in the Morning. To są wszystko jego własne kompozycje i jak już mówiłem, pochodzą z albumu zatytułowanego Same Soil. Swoją gitarowo-wokalno-bluesową sztukę prezentuje David Michael Miller. Był to pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Yeah.
1: Radio Baobab.

muzyki nowoorleańskiej, co, jak się okazuje, jest możliwe, żywe i prawdziwe w wykonaniu ludzi pochodzących z Nowego Orleanu, w każdym razie tam tworzących. Bo Galactic to kwintet w składzie Ben Elman, harmonijki i instrumenty dęte, Robert Mercurio, bas, Stanton Moore, perkusja i instrumenty perkusyjne, Jeff Raines, gitara i Rich Fogel, instrumenty klawiszowe. No a do tego dochodzi mnóstwo fantastycznych gości, a wśród nich odnajdujemy słynne Rebirth Brass Band, Irma Thomas, Big Chief Boudolisa, Alena Toussainta, trombon Shortego, Josha Cohena, Glenna Davisa Andrewsa, Waltera Wolfmana Washingtona. No i to wszystko razem daje mieszankę czegoś niespotykanego, przynajmniej w tych rejonach geograficznych, w których znajduje się Radio Baobab, a być może powoli stającego się typowym dla Nowego Orleanu, który nie jest już takim miastem, jakim było 5-6 lat temu, ale jest też ciągle tym samym miastem, którym było. Tak przynajmniej pisze przywoływany raz jeszcze przeze mnie Ned Sublet, a on wie, co mówi, bo z tym miastem jest związany, odkąd tylko mógł być związany. A więc słuchamy naszej płyty tygodnia w Radiu Baobab, Galactic i ich album Ja, Ka, Mei.

tutaj jest w porozumieniu, że tak powiem, polityczno-społecznym z Vanem Morrisonem, uważa, że nie należy ograniczać dostępu społeczeństwu niezaszczepionemu do jego koncertów. I już ogłosił, że nie będzie występował w miejscach, gdzie właśnie będzie obowiązywała owa segregacja, czyli że będą wpuszczani tylko ci słuchacze, którzy są albo zaszczepieni, albo mają specjalne zaświadczenia. I właśnie temu też jest poświęcona nowa piosenka This Has Gotta Stop. Ciekaw jestem Państwa opinii.

Po Ericu Claptonie kolejny faworyt naszych wszystkich audycji, mówię naszych w Radiu Baobab, czyli Fantastic Negrito, który skojarzył swoje siły artystyczne z Miko Marx. Dotychczas nieznana mi to była artystka. Okazuje się, że jest to utalentowana wokalistka, także gitarzystka. Prowadzi własny zespół The Resurrectors. Przez czas jakiś jako osoba dużo młodsza przebywała w Chicago i tam nasiąkała tamtejszymi nutkami około bluesowymi, no a teraz jest w Oakland w Kalifornii i właśnie pewnie dlatego skojarzyła swoje drogi artystyczne z Fantastic Negrito, bo jak wiadomo, on tam właśnie głównie działa. No i właśnie teraz nagrali piosenkę. Nosi ona tytuł Rolling Through California i bardzo mi się podoba, a brzmi tak.

Skoro już odkryłem dzięki Fantastic Negrito Miko Marx, to chciałbym podzielić się tym odkryciem także z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Bo w 2021 roku, no nieco wcześniej, już przed sierpniem, ukazał się album Miko Marx and the Resurrectors, zatytułowany Our Country. No i teraz proszę posłuchać, jak brzmią dwa nagrania z tego właśnie albumu, które Miko Marx poświęca dosyć istotnemu, jak sądzę, w jej żywocie tematowi, czyli winu. Otóż pierwszy utwór Pour Another Glass, czyli nalej mi jeszcze kieliszek, a drugi Water to Wine, czyli woda do wina. Niby o tym samym, ale podejście jednak trochę inne. Oto Miko Marx and the Resurrectors.

0: Kolejna nowalijka z końca sierpnia 2021 roku jest nowaliką historyczną. Otóż Marianne Faithfull zademonstrowała swoje nagrania z festiwali w Montreux. Występowała tam wielokrotnie, no i dokonała teraz wyboru według siebie najlepszych z kilkunastu lat nagrań i pomieściła je na płycie, która nawiązuje do jej koncertów na owym słynnym europejskim festiwalu. Z tego zestawu wybrałem dwa utwory. Jedna piosenka, jak Marianne Faithfull mówi, bardzo rzadko przez nią wykonywana, a ja ją pamiętam z okresu, kiedy Marianne debiutowała jako wokalistka. Mówię o utworze Come and Stay With Me. No a do tego będzie jeszcze chyba jeden z jej najsłynniejszych utworów, czyli Broken English. Oto Marianne Faithfull live z festiwalu w Montreux.
1: Now I'm going to do a song which I haven't done for 35 years, but it's so pretty, we love it. I can't understand why I didn't do it before, but there we are. You've been very good, I must say. Come with me all this way.

Z dużą radością też na końcu lata 2021 roku odnotowuję nowy album Southern Avenue, miłego zespołu, który debiutował w Polsce na Suwałki Blues Festival, potem odbywał trasę po naszym kraju, no a także mieliśmy okazję transmitować w takim radiu, którego już w zasadzie nie ma, jego żywy koncert wprost z chorzowskiej Sztygarki. No i teraz Southern Avenue prezentuje swój nowy album zatytułowany Be the Love You Want. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór zatytułowany Move into the Light, Southern Avenue.

No i kolejny debiut w tej audycji, Mary Ann Casale. Debiut pod jej własną firmą, bo myślę, że mogliśmy ją słyszeć w chórkach na nagraniach Tassa Crew, ale oczywiście chórek to nie to samo, co własne solowe przedsięwzięcie. Album Mary Ann Casale nosi tytuł Restless Heart i oto z tej płytki jej głęboki alt, trochę przypominający czasami głos naszej znakomitej Magdy Piskorczyk, w utworach Threads of Time i One More Hour. Mary Ann Casale.

Sporo było kobiecych głosów w nowalikach spod baobabu, więc teraz pora na męskie, głębokie głosy. A to za sprawą kolejnej nowaliki zapowiadającej jubileuszowy album grupy Asleep at the Wheel. Na swoje 50-lecie Asleep at the Wheel, a w zasadzie Ray Benson, bo on odpowiada za całość, postanowił ułożyć album zatytułowany Half a Hundred Years, czyli Połowa Stulecia. Już jeden numer z tej płyty planowanej prezentowałem, no a dziś kolejny. I to będzie dosyć znany kantrowy przebój Take Me Back to Tulsa, w którym obok Asleep at the Wheel i Raya Bensona usłyszymy Georgia Straita i Willie'ego Nelsona. Take me back to Tulsa.

No i już tak na koniec końców tego wydania Nowali Expod Baobabu nagranie artysty, który też chyba rozpoczyna swoją triumfalną ścieżkę muzyczną w audycjach Radia Baobab, nazywa się Seth James. I do jego płytki będę wracał pewnie w innych audycjach, bo spodobała mi się ona bardzo. Nosi tytuł Different Head i przypomina mi bardzo dokonania Delberta McClintona, z którym zresztą Seth James występował i do inspiracji, którego muzyką się przyznaje. A na razie posłuchajmy na zakończenie tych nowalijek Setha Jamesa w kompozycji J.J. Cale'a zatytułowanej Raising Cain. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layton on the drums. And I'm still Stevie Ray. And this is Double Trouble. I guarantee.
1: Wspominałem, że autor dzisiejszego programu, pan Sebastian Olszewski, jest częstym gościem na koncertach. No ale na koncercie tego artysty nie mógł być, bo Roy Buchanan, który za chwileczkę zaprezentuje swój utwór zatytułowany Roy's Blues, odszedł już dosyć dawno z tego świata. A zainteresowanie pana Sebastiana jego muzyką świadczy o niezwykle wyrobionym guście, zwłaszcza jeśli chodzi o gitarę bluesową, bo Roy Buchanan mistrzem w tym zakresie był. A zatem Roy's Blues, Roy Buchanan.

Myślę, że pan Sebastian bywał także na koncertach Government Mule. Stąd też nagranie Government Mule znalazło się na jego playliście. Chociaż szczerze powiem, że gdybym ja wybierał utwory Government Mule, to poszedłbym ścieżką bardziej bluesową. No ale pan Sebastian proponuje Government Mule z tego czasu, kiedy zajęli się twórczością Pink Floyd. I oto w ich wykonaniu Shine On You Crazy Diamond.

Aż mi się wierzyć nie chce, że pani Sylwia, żona pana Sebastiana, nie lubi Garego Mora. No bo jakżeż można nie lubić takiego pięknego brzmienia gitary, jaki prezentuje Gary Moore w tym nagraniu. Need your love so bad.

Na tej pierwszej oryginalnej liście utworów, które zaproponował nasz patron, pan Sebastian Olszewski, były aż dwa nagrania The Teskey Brothers, których koncert wywarł wielkie wrażenie na naszym patronie. Tak jak już mówiłem na wstępie, musieliśmy z kilku jego propozycji zrezygnować. No ale na koniec są The Teskey Brothers i ich wersja Lennonowego Jealous Guy z koncertu w australijskim Forum. To był pierwszy odcień bluesa, którego program ułożył nasz patron, pan Sebastian Olszewski, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Bardzo kibicuję chłopakom i dziękuję bardzo Rafałowi Marczakowi z audycji Wszystkie Stany Bluesa, dzięki któremu poznałam ten zespół. I jeszcze chciałabym tylko zapytać was, rzucić taką kwestię, może jacyś artyści nas słuchają. Dlaczego, jeżeli wasze utwory są na Spotify'u, nie ma ich na YouTubie, albo na przykład jeżeli są na YouTubie, to nie ma ich na Spotify'u? Czemu tak jest? Muszę wam zwrócić uwagę, że ludzie, czasami to są zupełnie inni odbiorcy. Niektórzy słuchają YouTube'a, a niektórzy Spotify'a i szkoda bardzo tych kawałków, bo jest tak właśnie z utworem Bang Bang. Niestety nie pojawi się na naszej playliście barszczowej, bo po prostu jest tylko na YouTube.
1: Warto słuchać się Góreckiej, ponieważ słuchając się Góreckiej, zbiory miodu w sierpniu są zdecydowanie wyższe, jeżeli wszelkim uwagom się poddajemy. Ale tutaj już tak zupełnie na poważnie. Ja osobiście uważam, że zespół ten, a szczególnie wokalista Pastard Brothers, powinien się zdecydowanie pojawić na wysokim miejscu w kategorii wokalista roku. Poza tym, nie wiem jak ty, Górecka, moja ulubiona, ale uważam, że brzmienie tego bendu to jest absolutny świat.
0: Światowy poziom.
1: Równie światowy poziom prezentuje drugi zespół, który chcielibyśmy dzisiaj państwu zaprezentować, czyli Silesian Hammond Group. Górecka doskonale o tym wie, ale przez ostatnie dwa lata miałem absolutnego fioła, jak mawia mój ojciec, na punkcie dobrze brzmiącego Hammonda, a jak państwo już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to na pewno za chwilę się przekonacie. Ten zespół to jest niesamowicie brzmiący band. Silesian Hammond Group w piosence Empty Heart.

Potwierdzam, nie zaprzeczam. Miał Fioła na punkcie Hammonda. Jedziemy dalej, proszę państwa. Odkrycie roku, miejsce drugie, zajął zespół Ornery Broad. Babskie trio, fantastyczne. Kwiatkowska, Wolski i Sicińska. Wspaniałe, utalentowane, muzykalne dziewczyny. I trzeba też tutaj dodać, że Natalka Kwiatkowska po raz kolejny została dostrzeżona w kategorii wokalistka roku, tym razem na czwartej pozycji. I tutaj znowu to samo, wracam do mojego problemu z wspaniałymi, zdolnymi, bluesowymi bandami z naszego kraju. Dziewczęta, gdzie mogę kupić waszą płytę? Bardzo chciałam to zrobić, nie byłam w stanie. A podobno wyszła płyta Ornery Broads. Jeżeli ktoś do kogoś z was ta płyta dotarła i wiecie, jak ją kupić, bardzo prosimy o cynk w komentarzu. A tymczasem utwór Trouble So Hard w wykonaniu naszych trudnych bab, jak same o sobie mówią.

0: ale co to są w ogóle za głosy? Niesamowite dziewczyny. Ja też chcę płytę.
1: No mówiłam. I myślę, że nie jesteśmy jedyni. Nadal tkwimy w kategorii odkrycie roku. Tym razem na 5. miejscu. Dość nieoczywisty, jak na scenę bluesową, zespół Funk Da System. Ogromny skład w ogóle. I jest to dla mnie też odkrycie, bo nie znałam tego zespołu. Tym razem wysłuchamy utworu wykonanego w duecie z Paprodziadem, czyli wokalistą zespołu Wonky One. A utwór nosi tytuł Surferzy na fali entuzjazmu.

0: Ciebie. Kolejny zespół to był jeden z tych zespołów, który był nominowany w plebiscycie Bluestop 2020 podwójnie. Chodzi tutaj o zespół Blues Junkies, który zajął 4. miejsce w kategorii zespół roku, a wokalistka wspaniała Natala Abramowicz zajęła 5. miejsce w kategorii wokalistka roku.
1: Ja jestem zachwycona Natalą, ona po prostu śpiewa tak przepięknie, że jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to dalej pójdzie i też bardzo kibicuję Blues Junkers. Nie wiem, jak ty, Sosnowski.
0: No ja mam nadzieję, że Natala, nawet jeżeli będzie tworzyć muzykę w postaci solowej, to zespół mimo wszystko nie rozpadnie się, ponieważ ta płyta jest naprawdę bardzo fajna i...
1: Nie przypomina ci czasami Natala trochę Amy Winehouse, na przykład jak śpiewa?
0: Tak, zdecydowanie, ale tam te odniesienia można by było bardzo długo rozmawiać, a my tego...
1: No tak, ale to odnosić się to jedno, ale potrafić się tak pięknie odnieść, to naprawdę szacunek.
0: Ja nie odnoszę się, ponieważ nie potrafię. Dlatego też chciałbym Państwu zaproponować piosenkę zespołu Blues Junkers zatytułowaną Stranger's Eyes.

Teraz chciałbym zaproponować zespół pewnego pianisty, którego państwo wszyscy doskonale znacie, ale tenże pianista, czyli Bartłomiej Szupiński, po raz kolejny, i nie jest to żadne zaskoczenie, zajął pierwsze miejsce w plebiscycie jako najlepszy pianista bluesowy roku. Tutaj chciałem zaproponować piosenkę jego zespołu Smooth Gentleman, a piosenka nosi tytuł If You Want to Know.

0: Chciałabym jeszcze dodać, że Smooth Gentlemen zajęli trzecie miejsce w kategorii zespół.
1: A teraz odkrycie, przynajmniej moje, z zeszłego roku, czyli dziewczyna o absolutnie niepowtarzalnym zakresie i barwie głosu. Mówi o sobie Łapka, a tak naprawdę to Agnieszka Łapka, która jako wokalistka zajęła drugie miejsce, natomiast jej płyta Zwierzopiór zajęła piąte miejsce w plebiscycie. Przed Państwem Agnieszka Łapka w piosence Prowadź kochana.

0: Ostatnio wspominałem o biografii Arety Franklin, którą wciąż czytam, ponieważ jest niezwykle długa, a David Rich jednak mimo wszystko trochę przynudza.
1: To prawda, w związku z tym łazienka jest czasami zajęta dłużej niż ustawa przewiduje.
0: Nie zdradzaj naszych sekretów. Doskonale zgrała mi się nominacja Joanny Kniter i czwarte miejsce, które zajęła w kategorii wokalistka roku. Specjalnie dla Państwa Joanna Kniter, Chain of Fools z płyty Areta.

0: A teraz będzie bardzo kontrowersyjny wybór, ale to dlatego, że no, jak to w barszczu, trzeba trochę zamieszać, prawda? To był suchar, czy nie?
1: Daleko była do tego sucharu. Myślę, że to była w kategorii sucharów jeszcze niewypieczona bułeczka.
0: Niech będzie. A przechodząc do rzeczy, chciałam jakoś uhonorować Sebastiana Riddla, który zajął 5. miejsce jako wokalista roku i którego bardzo, bardzo cenię, ale nie chciałam, żeby to było zbyt oczywiste, dlatego wybrałam jego utwór, który stworzył razem z raperem Kę Kę. Drogi tato, polecam wsłuchać się w tekst, bo jest bardzo poruszający.

0: występują dwaj laureaci, a jednocześnie bardzo bliscy naszym serduszkom muzycy, a chodzi tutaj o zwycięzcę w kategorii harmonika i drugiego zwycięzcę w kategorii inny instrument. Mówimy tu o Michale Kielaku i Janku Gałachu.
1: Normalnie nie powinno ich być w tej audycji, bo oni zajęli pierwsze miejsce. Stoją najwyżej na pudle w swoich kategoriach, ale akurat mamy taki piękny ich wspólny numer, nie tak znany, w którym występują obydwaj, bo jest to utwór zagrany w ramach projektu Czarny Pies, a nosi on tytuł Ontario. Moglibyśmy tak zażartować, że dzisiejszą audycję sponsorował kwartalnik Twój Plus. Oczywiście to takie żarty, ale bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni, że w ogóle kwartalnik Twój Blues taki temat podejmuje i że nieustraszenie od wielu już lat organizuje ten plebiscyt. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną i dziką przyjemnością prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

ten dziarski wstęp to oczywiście jeden z największych przebojów grupy Manfred Mann z 1964 roku. Ale nie byłoby tego przeboju i nie byłoby tej sławnej melodyjki, gdyby nie współautor tego utworu, no i co tu dużo mówić, główny jego wykonawca, czyli Paul Jones. Wokalista, harmonikarz, w tym przypadku także współkompozytor tego utworu. I to będzie audycja poświęcona Paulowi Jonesowi, artyście, który w 2022 roku skończył 80 lat. Wygląda, jakby miał tych lat 50 parę, albo może i mniej. Jest nadal czynny, nadal świetnie śpiewa, świetnie gra na harmonijce. No i nie stroni od występów publicznych. Chociaż podobno w 2022 roku odbył się ostatni koncert grupy The Blues Band, kończący ich też podobno ostatnią już trasę koncertową. Ale ileż było tych ostatnich tras koncertowych wielu słynnych artystów w przeszłości? Niezliczona liczba, więc miejmy nadzieję, że może i tym razem to się nie ziści. We wrześniu 2022 roku ukazał się album zatytułowany krótko i dosadnie The Blues, a firmowany jest przez Paula Jonesa. Jest to zestaw kilkunastu nagrań Paula Jonesa z jego prawie 60-letniej kariery. Sądzę, że według jego wyboru. Ale kiedy posłuchałem sobie tego albumu, to pomyślałem sobie, ojej, ileż tu pięknych bluesowych nagrań brakuje. Więc postanowiłem dołączyć do tej oryginalnej płyty Paula Jonesa kilkanaście moich własnych pomysłów z jego repertuaru, bo też jest to artysta, z którym jestem bardzo sentymentalnie związany. O tych sentymentach pewnie będę jeszcze opowiadał. No a teraz przejdźmy do muzyki. Jednakowoż skorzystam z nagrania, które otwiera ową płytę The Blues, bo jest to nagranie, które nie znalazło się w tej właśnie formie na żadnym wcześniejszym albumie zespołu Manfred Mann, w związku z czym warto sobie je przywołać do sentymentalnej pamięci. Nosi ono tytuł Without You i pochodzi z 1964 roku.

tym samym 1964 roku, w którym powstało nagranie Without You, Paul Jones nagrał kilka utworów wspólnie z zespołem The Powerhouse, a w zasadzie z zespołem Eric Clapton and The Powerhouse. W tym zestawie muzycznym obok Claptona było kilku innych jeszcze bardzo później słynnych artystów, no ale my się zajmujemy w tej audycji Paulem Jonesem. Posłuchajmy zatem, jak on i jego harmonika brzmią z gitarą Claptona i z zespołem The Powerhouse. I want to know.

Oryginalna płyta Paula Jonesa zatytułowana The Blues przywołuje kilka bluesowych nagrań z okresu współpracy Paula z grupą Manfred Mann, ale nie zawiera utworu, który ja szczególnie sobie ulubiłem jako bluesowy znacznik w fonografii zespołu Manfred Mann. To kompozycja przyjaciela Toma Jonesa, Toma McGuinnessa, zatytułowana LSD.

Paul Jones razem ze swoją harmoniką był wielokrotnie wykorzystywany przez znaczące postaci brytyjskiej sceny muzycznej w latach 70., a zresztą potem i 80., i 90., i do dziś. A takim znaczącym z mojego punktu słyszenia momentem był rok 1978, w którym to Alexis Korner, słynny współojciec brytyjskiego bluesa, obchodził swoje 50. urodziny i z tej okazji postanowiono nagrać płytę. Płytę, do której mieli się dołożyć różni jego wielbiciele i współpracownicy z przeszłości, i powstał z tego album zatytułowany po prostu The Party Album. No tak, bo też jest to taka troszkę imprezowa płyta. Imprezowa w tym sensie, że nagrania do niej nie obchodzone były jakimiś specjalnymi próbami i przygotowaniami. Od przyszli koledzy, Alexis coś tam zarządził i zagrali. Z tych 11 nagrań, które znalazły się na albumie The Party Album, wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli taki jeden z najbardziej podstawowych standardów bluesowych ogrywanych przez większość artystów związanych z bluesem w Wielkiej Brytanii, czyli The Stormy Monday Blues. Nagranie to wyłania się z takiej nicości, czyli z tak zwanego wycichu, czyli zapewne początek był niezbyt obiecujący i dopiero w momencie, kiedy wszyscy się troszkę porozumieli i zaczęło się to kołysać, to realizator postanowił wyciągnąć hebelek i umożliwić nam wysłuchanie tego nagrania. Kogo usłyszymy? No więc Alexis Korner, gitara i wokal, Colin Hodgkinson, gitara basowa, Zoot Money na fortepianie elektrycznym i Stu Spear na perkusji, jako taka podstawa. Do tego bardzo rozbudowana sekcja dęta ze sławnymi instrumentalistami Dickiem Hextallem Smithem, czy Johnem Surmanem, czy Melem Collinsem na przykład. No a do tego jeszcze zestaw następujący. Chris Farlow śpiew, Duffy Power harmonika ustna, Eric Clapton gitara elektryczna, Neil Ford druga gitara i Paul Jones harmonika ustna. Jam session z albumu poświęconego 50. urodzinom Alexisa Kornera.

W tym samym 1978 roku ukazał się album Jerry'ego Rafferty'ego zatytułowany City to City. Jest tutaj utwór tytułowy, w którym słyszymy harmonikę Paula Jonesa. I to jest właśnie przykład na to, jak jego harmonika potrafiła uruchomić bluesowe kołysanie w nagraniach utworów, które z założenia no niekoniecznie były bardzo głęboko korzeniami w bluesie osadzone. Ale w tym przypadku tak się właśnie stało dzięki harmonijce Paula Jonesa. City to City, Jerry Rafferty i Paul Jones.

Ta wykonawczyni wydaje się być odległa od bluesowych korzeni, ale każdy, kto dobrze zna jej repertuar i jej fonografię, wie, że zdarzają się wśród wielu jej nagrań także i te, które bluesowe kołysanie z sobą niosą. W 2005 roku, kiedy ukazał się album Piece by Piece, Cathy Melua pozyskała do współpracy w nagraniu Blues in the Night właśnie Paula Jonesa. No i proszę posłuchać, jak Cathy Melua z Paulem pięknie się bluesowo kołyszą. Blues in the Night.

Paul Jones nie omieszkał odwdzięczyć się Joe Bonamassie i kiedy przygotowywał w 2015 roku swoją własną płytę zatytułowaną Suddenly I Like It, zaprosił też Joe do współpracy w jednym z nagrań. Nosi ono tytuł Beggar for the Blues, Paul Jones i Joe Bonamassa.

Na wspomnianym już albumie Suddenly I Like It jest kilkoro znajomych Paula Jonesa, którzy na co dzień z nim nie grają. Wśród nich jest także Jules Holland, znakomity prezenter telewizyjny, no ale przede wszystkim mistrz fortepianowego boogie. Oto Paul Jones i Jules Holland w Mountain Boogie.

0: No i znowu na chwilę wtrącę się w tę płytę oryginalną Paula Jonesa zatytułowaną The Blues, by przywołać jego dosyć okazjonalne nagranie zarejestrowane we Włoszech z włoskim bluesmanem Guido Toffoletti. Paul Jones chyba jakimś specjalnym sentymentem darzył to wydarzenie, bo to nagranie ma charakter wyjątkowo okazjonalny. Artyści zostali uchwyceni podczas koncertu, ale rzeczywiście, kiedy się dobrze w nie wsłuchać, to ma się wrażenie, że ci panowie, którzy grają, kochają bluesa i wiedzą, o co w bluesie chodzi. Paul Jones, Guido Toffoletti, Living for the Day.
1: This is a song about being away from your woman, as I am.

0: Młodzian!
1: Kolejną ciekawostką, jaką postanowiłem przywołać w tym przeglądzie nagrań Paula Jonesa z innymi artystami, jest album zatytułowany 2020 Visions, czyli Wizje z 2020 roku. Album ten firmuje brytyjski artysta Stephen Dale Petit. Na tej płycie znalazło się Soul of the Man Blind Willego Johnsona, w którym usłyszymy Paula Jonesa, a dodatkową atrakcją jest udział wokalny Shimiki Copeland w tym nagraniu. A więc Stephen Dale Petit, Shimika Copeland i Paul Jones. Soul of a Man.

Wrócę teraz do tej mojej sympatii i sentymentu do Paula Jonesa. To jest niezwykła postać w muzycznym brytyjskim świecie, także ze względu na ogromną kulturę osobistą i powiedziałbym taką szlachetność w zachowaniu i w postępowaniu. Miałem możliwość kilkakrotnie spotkać Paula Jonesa i zawsze byłem pod ogromnym urokiem jego spokoju, jego uśmiechu i właśnie takiej niezwykłej kultury. Doświadczyłem tego także wówczas, kiedy zaprosiłem grupę The Blues Band z Paulem Jonesem na czele na koncert z okazji 25-lecia pierwszego odcienia bluesa i teraz fragment tego koncertu chciałbym przypomnieć. To będzie solowy popis Paula Jonesa zatytułowany Resting on Jesus.

No i mam takie jedno nagranie, do którego pochodzę ze szczególną emocją i z ogromnym sentymentem. To jest nagranie kończące ów wspomniany już koncert 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa, w którym zespołowi The Blues Band towarzyszył zespół Jam. I w tym właśnie przyjacielskim składzie i w tej przyjacielskiej atmosferze zabrzmiało wówczas z okazji 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa słynne Sweet Home Chicago. Z nieustającymi ukłonami i pozdrowieniami dla Paula Jonesa tym razem rozstajemy się do następnego Bielszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.